Rugendo tewali. So actually Lizabalaga Katebe abera baina ko bagole kwasiba babiri Katebe Kepa Lizabalaga no musami meraya na era ugenda kwetegereza ngatina bati babera baze babera badi bagabudi bazi kati ngwenda kupera ngoleka yo raya adi bagamu kukabadi bazi na mali mbira na agitereza. So ali awo pola mpola didi mkwede pesa seno liya kukata ketufu ilirabika nti didi mkwede ngatbeira though eno kampini alikanti giravuze zilingange zagalo kupera ngazigitwa.